zamisha iko nini enango legeza zamisha iko nini enango pandisha muzuka baby girl nipe mo pandisha muzuka